ɛnu ti yɛ frɛ wo ɔnwanwa ɛnsɛnkyerɛne ne ɔnwanwa dwuma a woyɛ wɔ yɛ nananom brɛ so no Awurade woda so woyɛ hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehowah